Janek Błędowski oczywiście to nie jedyny skrzypek, który zaznaczył swoją wirtuozerię w bluesowym środowisku. Janek Gałach równie pięknie kontynuuje tę tradycję. No a przecież mamy także i Irka Dudka, który od czasu do czasu demonstruje swoje przywiązanie do instrumentu, od którego zaczynał swoją muzyczną edukację. W latach 90. udało się Dudkowi zrealizować ideę zagrania i nagrania bluesa z dużym składem smyczkowym, a więc nie tylko ze swoimi własnymi skrzypeczkami, ale także z rozbudowaną orkiestrą, którą nazwał wówczas Irek Dudek Symphonic Blues. Jeden z koncertów tego właśnie składu został zarejestrowany w Niemczech i ukazał się na płycie zatytułowanej New Vision of Blues. Z tego albumu piękny, kołyszący blues o bardzo prostym tytule. Blues A. Oto Irek Dudek Symphonic Blues.

Jednym z pionierów skrzypcowego grania w klimatach okołobluesowych był Papa John Creech, artysta, który debiutował bardzo, bardzo wcześnie w kontekście tych dźwięków, którymi my się tutaj zajmujemy, bo grywał już z Louisem Armstrongiem i ze swingowymi orkiestrami lat 30. i 40., kiedy wybuchła rewolucja Flower Power i zaczęły powstawać zespoły grające taką właśnie kwiatową muzykę, Papa John Creech dołączył do kilku składów związanych z taką właśnie stylistyką, a najbardziej chyba znanym okresem współpracy był jego udział w koncertach i nagraniach Jefferson Airplane. Papa John Creech nagrywał także własne płyty i oto z albumu zatytułowanego po prostu Papa Blues z 1996 roku Papa John Creech zagra teraz utwór tytułowy.

Kolejny skrzypek, który porusza się bardzo sprawnie w wielu aspektach współczesnej muzyki, bo to i country, i bluegrass, i muzyka klasyczna, no a także od czasu do czasu brzmią w jego koncertach i nagraniach kołyszące nuty bluesowe. W 2006 roku ukazał się album zatytułowany Heroes, Bohaterowie, i ci bohaterowie to są właśnie znani skrzypkowie amerykańscy, którzy zgodzili się wziąć udział w przedsięwzięciu sterowanym przez Marka O'Connora, i wśród nich znalazł się także Vassar Clements, inny wirtuoz skrzypcowego grania z Ameryki. W ich wykonaniu usłyszymy standard standardów, czyli The House of the Rising Sun, Mark O'Connor i Vassar Clements.

I zepnijmy teraz to skrzypcowe wydanie pierwszego odcienia bluesa kolejnym nagraniem Night Losers. Oto rumuńscy innowatorzy bluesa transylwańskiego w standardzie Shake, Rattle and Roll. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki. Well, get up to that kitchen and rattle those pots and pans.

które wywarły ogromny wpływ na karierę Claptona. Clapton kupił sobie taką gitarę i wystąpił z nią w 1986 roku podczas wspólnego koncertu z Chuckiem Berrym. To był koncert zorganizowany z okazji 60. urodzin Berrego. Ten koncert został sfilmowany, nosił ten film tytuł Hail, Hail, Rock and Roll. Pochodzą z niego również ścieżki dźwiękowe utrwalone na płytach. Clapton wyznaje, że kupił tę gitarę specjalnie, żeby zaimponować Chuckowi Berremu, czy też może raczej, żeby okazać mu swój szacunek. No i kiedy wszedł na scenę, wspólnie z Berrym eksponował ten instrument, ale okazało się, że Chuck Berry w ogóle nie zwrócił na ten instrument uwagi. Ale przede wszystkim zagrali. Zagrali właśnie tak. Wee Wee Hours, Chuck Berry i Eric Clapton. When it comes to singing the blues, he sings the blues, ladies and gentlemen.

Następną gitarą, która jest bohaterką albumu z gitarami Ricka Claptona, jest Fender Stratocaster z 1958 roku, zwany przez fanów tego instrumentu Mary Kay Fender. Mary Kay i jej trio uchodzili w latach 50. za kobiecy synonim rock'n'rolla i tej ery. I właśnie Mary Kay grała na białym Fenderze Stratocasterze, który wzbudzał powszechny zachwyt. Clapton bardzo poszukiwał takiego instrumentu, no ale znalazł go dosyć późno, bo dopiero w latach 80. I wykorzystał tenże właśnie instrument, wspomniany Fender z 1958 roku, tak zwany Mary Kay Fender, podczas pracy nad albumem Pilgrim. Ta gitara zabrzmiała także i w tym nagraniu. Going Down.

Kolejna gitarowa przyjaciółka Ericka Claptona to Gibson z 1964 roku, Gibson ES-335TDC. Ta gitara zabrzmiała na wielu płytach, na Goodbye Creamów, na Blind Faith, na płytach solowych Claptona, No Reason to Cry, Another Ticket, Journeyman, From the Cradle, ale tak naprawdę po raz pierwszy słychać ją na płycie z 1964 roku, czyli na albumie Five Live Yardbirds. To właśnie w tym roku, 1964, Clapton kupił sobie tę gitarę. Oto Five Live Yardbirds i Good Morning, Little Schoolgirl.

Kolejna gitara to też jest Gibson. To jest gitara, którą Clapton kupił sobie w 1965 roku w sklepie muzycznym na Charing Cross Road w Londynie, a poszukiwał jej tego typu dlatego, że oczarował go Freddie King, który grał właśnie na tym instrumencie, nieco starszym, bo z 1954 roku, no a wiadomo, że przecież właśnie Freddie King był jednym z wzorców wczesnego Claptona. Ten instrument zabrzmiał także podczas słynnej sesji nagraniowej Ericka Claptona z Johnem Mayallem i The Blues Breakers. Bardzo lubił ten instrument i przeżył ogromnie to, że podczas jednej z prób grupy Cream w 1966 roku ta gitara została skradziona. No ale dźwięki się zachowały. Zachowały się właśnie na płycie John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton. A tak zabrzmiała ta gitara w nagraniu Hideaway.

są dwie najsłynniejsze gitary, które rozbrzmiewały na koncertach i nagraniach Claptona. Jedna to słynna Blackie, a druga równie słynna Brownie. No i teraz kolej właśnie na tę Brownie, bo to tak naprawdę był pierwszy Fender Stratocaster, który Clapton kupił na własność. To był model z 1956 roku. Dzisiejsza wartość tych właśnie modeli waha się między 80 a 100 tysięcy dolarów. Natomiast na aukcji, o której wspomniałem na początku audycji, Brownie osiągnęła wartość 450 tysięcy dolarów. I wtedy był to rekord, jeśli chodzi o wartość gitary sprzedanej na aukcji. Rok 1999. Brownie stała się jedną z najważniejszych gitar Claptona. Została wykorzystana także podczas słynnej sesji do albumu Layla and Other Assorted Love Songs w 1970 roku. Zabrzmiała także i w tym nagraniu. Key to the Highway.

0: Thank you.
1: Przyszła kolejna gitara akustyczną. To gitara Martin z 1966 roku, numery 00028/45. Ta gitara na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za $186,700. A kupił ją Clapton w 1970 roku, kiedy jeździł po Stanach Zjednoczonych z Derek and the Dominos i po występie w telewizyjnym show Johnny'ego Casha w Nashville kupił ją tego samego dnia, kiedy nabył słynną Blackie. Ten Martin zabrzmiał pięknie na albumie 461 Ocean Boulevard, z którego pochodzi także i to nagranie, Walking Down the Road.

sali kongresowej i w Spodku. A my posłuchamy, jak zabrzmiał ten Fender podczas słynnego koncertu dobroczynnego, z którego dochód był przeznaczony na ARMS. A ARMS to jest skrót od Action and Research into Multiple Sclerosis, czyli na akcję skierowaną na pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. W 1983 roku odbył się w Royal Albert Hall w Londynie koncert na rzecz pomocy osobom właśnie skazanym na tę chorobę. Wśród zaprzyjaźnionych muzyków cierpiał na nią również były basista Small Faces i Faces, czyli Ronnie Lane. Ten koncert zgromadził wówczas niesłychanie zupełnie doborowe grono wykonawców, a byli to Bill Wyman na basie, na perkusji Charlie Watts, Kenny Jones i Simon Phillips, na gitarze Jimmy Page, na innej gitarze, a także na klawiszach i trochę śpiewał Andy Fairweather Low, na klawiszach Chris Stainton i Tony Hymes. Producentem całości był Glyn Jones, wokalnie dokładał się także Ronnie Lane, no i był jeszcze Steve Winwood, który grał na klawiszach, na mandolinie, no i śpiewał. Poza nimi jeszcze były dwie gitary, czyli Clapton i Jeff Beck. I tak naprawdę był to pierwszy od chwili rozpadu Yardbirdsów moment, kiedy wszyscy trzej gitarzyści tego zespołu wystąpili razem na scenie. Jakość nagrania słaba, ale historyczna wartość niewątpliwa. Posłuchajmy, jak zabrzmiała Leila zagrana na trzy gitary: Claptona, Jimmy'ego Page'a i Jeffa Becka.

Najbardziej znaną akustyczną gitarą, na której grywał i grywa Clapton, jest Martin. Ale w 1969 roku został Clapton obdarowany inną akustyczną gitarą, wyprodukowaną przez zakład lutniczy Tonego Zematisa. To była 12-strunowa gitara, którą Clapton ochrzcił jako Ivan the Terrible, czyli okropny Iwan. Tę gitarę usłyszeć można na nagraniach grupy Blind Faith, ale najsłynniejszy jej występ miał miejsce wtedy, kiedy Clapton był w studiu z George'em Harrisonem i kiedy nagrali My Sweet Lord.

Być może powrócę jeszcze w którejś z kolejnych audycji Pierwszy Odcień Bluesa do owych opowieści o gitarach Claptona, bo tych opowieści jest mnóstwo i towarzyszą im różne ciekawostki. A to jubileuszowe wydanie, urodzinowe, zakończymy brzmieniem dosyć nowego, jak na te warunki, Fendera Stratocastera, bo ta gitara pochodzi z 2004 roku i została estetycznie bardzo obudowana przez amerykańskiego twórcę graffiti, znanego wśród plastyków, a także muzyków, to był John Crash Mathers. I właśnie w 2001 roku John Mathers dał Ericowi w prezencie taką gitarę, którą opatrzył własnymi fantazyjnymi malunkami. Ta gitara była jedną z podstawowych gitar Claptona na początku lat 2000 i bardzo pięknie zabrzmiała także podczas Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival w 2004 roku. Posłuchajmy zatem, jak brzmi Fender Crash Model z koncertu na Crossroads Guitar Festival. Poza Ericiem Claptonem w tym nagraniu usłyszymy Buddy'ego Guya, B.B. Kinga i Jimmy'ego Vaughana. To było jubileuszowe, okolicznościowe wydanie audycji Pierwszy Odcień Bluesa z okazji 78. urodzin Erica Claptona. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

An old song, kompozytor Alan Wilson, jeden z współliderów i współzałożycieli grupy Canned Heat. Ten akcent dotyczący ptaka sowy jest związany z tym, że dzisiejszą audycję w dużej mierze przygotował jeden z naszych patronów, pan Mariusz Sowa, który często występuje też jako nasz towarzysz na forach społecznościowych związanych z moimi audycjami. No i wreszcie po wielu, wielu, nie wiem, chyba latach nawet, zdecydował się pan Mariusz napisać do mnie jako zacny patron, proponując swoje ulubione piosenki, pieśni i nagrania do zaprezentowania w audycji Bielszy Odcień Bluesa.

Fanfary dla patrona. Jak napisał pan Mariusz, wreszcie zdobyłem się na to, żeby wysłać maila z moimi propozycjami do pańskiej audycji, które często pan gra w związku z podziękowaniami dla patronów. Pan Mariusz trafił na Radio Baobab już dobrych kilka lat temu, no i nadal słucha naszych audycji. No i teraz wreszcie zdecydował się zaproponować swój wybór, bo przypominam też wszystkim Państwu, że każda patronka i każdy patron mogą napisać do mnie pod adres baobab@radiobaobab.pl z wnioskiem o zaprezentowanie wybranych przez nich piosenek. Ile tych piosenek ma być? Tak dokładnie to ja nie określam. Oczywiście lepiej, żeby to nie było 150, ani nawet 64. Lepiej, żeby to było kilka. No, powiedzmy tak, góra do 10, żebym miał z czego wybierać. Pan Mariusz wybrał tych piosenek kilkanaście, ale napisał, że nie oczekuje, że ja zagram to wszystko, ale liczę na mój gust i pan Mariusz wierzy, że coś z tego będzie się nadawało do zagrania w czasie audycji. Dodaję na koniec, ciekaw jestem pańskiego wyboru. Oto mój wybór, panie.

Mariuszu. Zaczniemy od drzewa oliwnego grupy Krzak. To niewątpliwie jeden z najbardziej zasłużonych dla naszego około bluesowego grania zespołów w Polsce. Dlaczego drzewo oliwne, tego pan nie wyjaśnia, ale pewnie dlatego, że została ta pieśń bez słów nagrana w takim, powiedziałbym, najbardziej oryginalnym składzie grupy Krzak. No więc zanurzmy się teraz w tę polską krzakową tradycję. Drzewo oliwne.

Ten wybór naszego patrona, pana Mariusza Sowy, będzie w dużej mierze odbiegał od standardowego strumyka pierwszego odcienia bluesa, bo nie będą to zazwyczaj bluesy sensu stricto, ale oczywiście będą to utwory, które korzeniami swoimi tkwią głęboko w tej właśnie bluesowej tradycji i nawiązują też do hasła naszej audycji, czyli do pierwszego odcienia bluesa. Oto następny wybór pana Mariusza, tym razem to SBB. To nagranie z 1980 roku, z takiego czasu, kiedy zespół SBB z Tria przekształcił się na pewien czas w kwartet, bo dołączył do zespołu wówczas Sławomir Piwowar, który niewątpliwie wzbogacił jeszcze i tak niesłychanie urozmaicaną warstwę muzyczną SBB. W tym składzie zespół nagrał album zatytułowany Memento z banalnym tryptykiem, a pan Mariusz wybrał z tego albumu utwór zatytułowany Moja Ziemio Wyśniona, SBB.

Oczywiście wybory pana Mariusza to nie wyłącznie nagrania z repertuaru polskich wykonawców okołobluesowych, bo też pozostałe będą już wywodziły się ze świata. Na początek Chris Rea, który w 2005 roku dokonał rzeczy, wydałoby się, niemożliwej. Nagrał oraz opublikował jednocześnie w jednym zbiorze, w jednym wspaniałym boksie tak zwanym, 13 płyt poświęconych korzeniom bluesa. Na każdej z tych płyt inny gatunek bluesowy według własnego pomysłu Chrisa Rea. Polecam Państwu też śledzenie naszej ramówki, bo od czasu do czasu powtarza się w niej audycja, w której Chris Rea w rozmowie z prowadzącym tę audycję, czyli ze mną, opowiada o tym, jak ta płyta powstawała. Jest to dogłębna analiza autorska wszystkich 13 płyt, które znalazły się na tym zbiorze, który nosił tytuł Blue Guitars. A pan Mariusz Soba z tego zbioru wybrał album Country Blues, a z tego albumu utwór zatytułowany Somewhere Between Highway 61 and 49. Chris Rea według wyboru pana Mariusza Sowy.

O ile ten wybór, czyli nagranie Chrisa Rea, to jest nawiązanie do najbardziej podstawowej, korzennej tradycji bluesowej, o tyle następne nagranie już tylko swoimi korzonkami sięga do bluesowej tradycji. Joe Cocker, What Are You Doing With A Fool Like Me? Joe Cocker miał w swoim repertuarze kilka bluesów. Ten utwór jest konwencji pop bluesa, ale niewątpliwie kołysze. Oto Joe Cocker, What Are You Doing With A Fool Like Me?

Pierwsze dwa nagrania wybrane przez pana Mariusza wywodziły się z kręgu twórców rodzimych. Te następne to repertuar światowy, chociaż właśnie w tym przypadku można powiedzieć, że jest pewne polonikum, bo Richie Sambora, który za chwilę zagra Stranger in This Town, przecież chwali się swoimi polskimi korzeniami.

Teraz na chwileczkę przerywam prezentację wyboru pana Mariusza Sowy, naszego patrona, żeby zadedykować mu kolejną piosenkę z Sową w tytule. Oto dwaj zasłużeni starzy, dobrzy bluesmeni, Frank Frost i Sam Carr w utworze zatytułowanym Old Head Woman Part 2, czyli Kobieta z głową sowy, część druga.

Ten wybór pana Mariusza Sowy ucieszył mnie najbardziej. Mianowicie zażyczył sobie pan Mariusz zaprezentowania utworu Devil Come Down Sunday w wykonaniu Derka Millera. Posłuchajmy zatem tego utworu, a potem rozwinę moją myśl, swojego rodzaju żal, pewnie do samego siebie, że Derek Miller dopiero teraz debiutuje w bielszym odcieniu bluesa.

Derek Miller, gitarzysta, wokalista, kanadyjski Indianin. Świetny interpretator elektrycznego bluesa, którego nagrania z zaledwie dwóch płyt dotarły do moich uszu, jest dla mnie postacią tajemniczą. Próbowałem, dzięki przypomnieniu przez pana Mariusza, dotrzeć do jego szerszej biografii i do twórczości. Jest to rzecz w zasadzie niewykonalna. Bardzo bym był więc wdzięczny może samemu panu Mariuszowi albo komukolwiek z państwa, kto mógłby naprowadzić mnie na trop śladów twórczości Dereka Millera w XXI wieku, bo choć posługuję się dosyć sprawnie internetem, moje poszukiwania spełzły na niczym. Ale oczywiście dwie płyty Derka Millera mam i oto fragmenty każdej z nich z albumu The Dirty Looks, rok 2006, Mystery Train, i ze wcześniejszej o 4 lata płyty zatytułowanej Music is the Medicine, nagranie tytułowe. Derek Miller.

To wydanie pierwszego odcienia bluesa, prawie w całości wypełnione wyborem naszego patrona, pana Mariusza Sowy, kończymy kolejną pieśnią dedykowaną jemu właśnie. Hank Snow, jeden z gigantów muzyki country, pokłoni się panu Mariuszowi piosenką zatytułowaną The Owl and I, czyli Sowa i ja. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

robotniczy charakter muzyki country z emocjonalną głębią i pięknem muzyki soul. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, to tak troszkę jakby Willie Nelson współcześnie spotkał się z Otisem Reddingiem. No ale do tego dochodzą też różne bardzo współczesne rozwiązania aranżacyjne, w których Angel White pokazuje niemal mistrzostwo. Album nosi tytuł Ghost of the West, a z tej płytki usłyszą Państwo Angela White w nagraniu House of Cards.

Cat Eaton, Brytyjka z Londynu, nie jest w zasadzie dopisana do konkretnej półki bluesowej, ale niewątpliwie jej muzyka jest osadzona w tych właśnie korzeniach i uwiodła mnie taką swoją jakąś prostotą i naturalnością. Cat Eaton wspólnie ze swoim mężem, gitarzystą, układają piosenki i starają się je później ułożyć w pełny album. Pierwszy z nich ukazał się w 2024 roku, nosi tytuł Honestly i z tej właśnie płytki Cat Eaton, czyli moje odkrycie, zaśpiewa Addicted.

Kolejne moje odkrycie z 2025 roku to holenderska formacja bluesowa, która występuje pod nazwą Wildman Blues Band. Nie wiem, skąd zaczerpnęli ową dzikość w nazwie, ale grają po prostu bardzo tradycyjną formę muzyki bluesowej, taką formę, która byłaby chyba do przyjęcia także na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia, a taką wiodącą postacią, wbrew, że tak powiem, nazwie zespołu, jest wokalistka Saskia Denise. Bardzo ekspresyjna, czasami może nawet za bardzo, no ale niewątpliwie ma ten głos potencjał. Wildman Blues Band zaprezentują się w nagraniu zatytułowanym Crying.

Chorwacja wydaje się nie bardzo przystosowana do zadziwienia świata okołobluesowymi osiągnięciami. Artyści mają świadomość, że to, że są z Chorwacji, może wywoływać pewne zdziwienie słuchacza nieprzygotowanego na to ich miejsce pochodzenia. Nawet na swojej stronie internetowej używają takiego oto porównania, że blues band z Chorwacji to pewnie coś takiego jak grupa punkowa z Etiopii dla słuchacza niezorientowanego. A według mnie She Brought Me Gasoline, ten zespół, to bardzo udana wersja przeniesienia współczesnej Amerykany na teren europejski. Stoi za tym przede wszystkim lider tego zespołu, pan, który nazywa się Christian Keveshevich, i on jest dostarczycielem repertuaru dla zespołu. Proszę posłuchać, jak brzmi współczesna chorwacka Amerykana. Utwór nosi tytuł Long Rivers.

Teraz wracamy już z moimi odkryciami na grunt amerykański, a konkretnie na zachodnie wybrzeże do Oregonu. W Portland, Oregon od dobrych kilku lat działa formacja, która nosi nazwę Kim Field and the Perfect Gentleman. Kim Field to wokalista, harmonikarz i lider tego zespołu. Prezentują bogate brzmienie, bo poza standardowym, że tak powiem, gitarowo-perkusyjnym jest też udział instrumentów dętych, no a sam King Field jest niewątpliwie udanym połączeniem śpiewającego harmonikarza. Oto Kim Field and the Perfect Gentleman w nagraniu I Give In.

I teraz chwilka z muzyką Boogie. W zasadzie nie wiem, jak wymawiać imię i nazwisko artysty, bo na pierwszy rzut oka można by sądzić, że to Francuz, Henri Herbert, ale być może, że jego brytyjskie korzenie prowadzą raczej do tego, żeby mówić o nim Henry Herbert. A tak naprawdę już nie jest Brytyjczykiem, chociaż stamtąd się wywodzi, bo muzycznie stał się częścią amerykańskiego świata z kręgu Nashville. Oto Henry Herbert w utworze Austin, Texas, Boogie Woogie.

I wracam z moim odkryciem do Wielkiej Brytanii. Artysta nazywa się Peter Alexander Jobson. Gdzieś na przełomie wieków był członkiem brytyjskiego zespołu, powiedzmy sobie takiego brytpopowo-brytrockowego. No ale kiedy zespół przestał istnieć, Peter Alexander Jobson zajął się własną twórczością i ujął mnie swoim mruczeniem, bo bardzo mruczków lubię. Jest to takie mruczenie, w którym łączy się pewien klimat Toma Waitsa z Leonardem Cohenem. Proszę posłuchać, jak brzmi Peter Alexander Jobson w nagraniu Taxi Supplies.

To kolejne moje odkrycie to jest zdumienie dla mnie samego, że jakoś tak późno dotarłem do tego artysty, który przecież ma w swoim dorobku już kilka znaczących płyt. Wynika to pewnie z tego, że pochodzi on z Pittsburgha, który nie jest jakoś szczególnie naznaczony bluesową aurą. Jimmy Adler. Gitarzysta, wokalista, kompozytor, band leader. Posłuchajmy w wykonaniu Jimmy'ego Adlera utworu zatytułowanego Coney Jones. A Coney Jones to postać znana w świecie amerykańskiej muzyki jazz rockowo-bluesowej. Saksofonista, który grywał z wieloma znakomitościami na przestrzeni półwiecza przełomu naszych stuleci. I jemu właśnie Jimmy Adler poświęcił to dłuższe nagranie. Jimmy Adler, a tytuł utworu Coney Jones.

Na koniec tej prezentacji moich odkryć zostawiłem odkrycie z przeszłości, nie takiej strasznie jakoś zamierzchłej, bo to nagranie pochodzi z 1996 roku, no ale powinienem przecież dotrzeć do Roscoe Chenier, bo o nim mowa dużo wcześniej, a tymczasem dopiero w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku to się udało. Oto Roscoe Chenier, daleki krewny Cliftona Chenier, choć nie gra na akordeonie, tylko śpiewa i komponuje. I oto na zakończenie tego spotkania z moimi muzycznymi odkryciami 2025 roku Roscoe Chenier w rozbudowanym własnym numerze zatytułowanym Love is like a hammer. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: רדיו באובב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst: patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

piosenki nie jest przecież przypisane wprost do współczesnego bluesa, ale jak twierdzą historycy tego gatunku, bardzo jest banjo z historią bluesa związane. Za chwileczkę przejdę do historii, ale jeszcze dwa słowa o piosence. Piosenka nosi tytuł Walk Right In. Jej autorem jest niejaki Gus Cannon, który po raz pierwszy nagrał ją pod koniec lat 20. ubiegłego stulecia. Potem była ona jedynym w zasadzie wielkim przebojem grupy Rooftop Singers w 1962 roku i wysoko na listach przebojów. W 1977 z kolei przypomniał ją Dr. Hook. No a teraz w 2008 roku przywołał tę piosenkę ponownie do życia Otis Taylor. A w zasadzie nie tylko Otis Taylor, ale on i jego przyjaciele, czyli on, Otis oraz Corey Harris, Alvin Youngblood Hart i Guy Davis. Oni to wspólnie z Otisem na czele nagrali album zatytułowany Recapturing the Banjo, który oddaje hołd temu pogardzanemu troszkę instrumentowi, pogardzanemu nie tylko przez bluesmenów tych elektrycznych, ale generalnie przez odbiorców, wydaje mi się. Zwłaszcza u nas, w naszej ojczyźnie, to banjo zostało sposponowane poprzez niezbyt atrakcyjne konotacje z muzyką knajacką, tak jakby powiedział nasz prezydent, czyli muzyką takich różnych cwaniaczków, zwłaszcza tych z warszawskiego Powiśla. A tymczasem to banjo to instrument wywodzący się właśnie z Afryki. To instrument bardzo afroamerykański. Instrument, który wtedy, kiedy czarnoskórzy Amerykanie dawali znać o sobie po raz pierwszy, to właśnie banjo stawało się tym instrumentem, który było słychać i który był instrumentem i rytmicznym, i melodycznym. Stąd też Otis Taylor i jego koledzy, którzy słyną z tego, że próbują wynieść stare tradycje muzyki amerykańskiej, zwłaszcza czarnych Amerykanów, do potęgi muzyki współczesnej, że oni przywrócili to znaczenie właśnie nagrywając album Recapturing the Banjo. No i po tym przydługim wstępie mogę już teraz zaprosić Państwa do wysłuchania dwóch jeszcze nagrań z banjo w roli głównej i z tymi samymi muzykami. Les Oignons to jest z kolei tradycyjna piosenka francuskojęzyczna, ale również związana z tym rejonem Ameryki, w którym wciąż mówi się francuskim patois, czyli z okolicami Nowego Orleanu. No a potem wielki, fantastyczny przebój Hey Joe, który wyniósł do potęgi superhitu Jimi Hendrix, a skomponował Billy Roberts. Panie i panowie, w roli głównej banjo.

także popisze się troszkę wokalem. Oto w ich interpretacji Hey You i Another Brick in the Wall, medley dwóch pomnikowych utworów grupy Pink Floyd. Przypomnę, że oni nazwali się Blue Floyd.

to, w jakiej kolejności pojawią się w tej audycji Trzej Królowie Bluesa, nie jest spowodowane niczym innym poza wyobraźnią muzyczną autora tej audycji. I dlatego jako pierwszy wystąpi Albert King. Będę się starał, żeby w tej audycji wszyscy trzej królowie wystąpili w rolach nieco odmiennych od tych, do których ustawiają uszy słuchaczy ich solowe płyty. Dlatego też rozpoczniemy od nietypowego, ale jakżeż atrakcyjnego, jak sądzę, spotkania Alberta Kinga, bo on jako pierwszy w królewskim pochodzie się pokaże, ze Stevie'em Rayem Vaughanem. Artyści ci spotykali się wielokrotnie. Po raz pierwszy w Austin w Teksasie, gdzie Stevie stawiał pierwsze kroki już w 1973 roku. 10 lat później, w 1983 roku, spotkali się ponownie, tym razem w Hamilton, Ontario, w Kanadzie, w studiu. I wtedy Albert King przypomniał sobie młodziaka, z którym kiedyś występował na scenie w Austin w słynnym klubie N-Tones. Ten młodziak był już wówczas bardzo znanym i cenionym gitarzystą, otwierającym swoją wielką karierę, tak niestety tragicznie potem niedługo przerwaną. To był grudzień 1983 roku. Realizacja tego nagrania przebiegała w sposób dosyć żywiołowy. I jest to w zasadzie rejestracja jak gdyby żywego koncertu zaaranżowanego w studiu. Zawiera ona nie tylko warstwę czysto muzyczną, ale także oddaje pewien charakter spotkania mistrza z uczniem, jest przeplatana krótkimi dialogami Alberta i Stevie'ego Raya i ma w sobie ten niesłychany walor prawdy o tym, jak może powstawać bluesowa muzyka w kontakcie dwóch wybitnych artystów. Z tego albumu, który nosi po prostu tytuł Albert King with Stevie Ray Vaughan in Session, wybrałem utwór, który otwiera ten zbiór. Jest to rozbudowana, prawie 10-minutowa wersja słynnego Stormy Monday Blues. Albert King i Stevie Ray Vaughan.

Wszyscy ci trzej królowie bluesa doczekali się wielu hołdów składanych im przez innych muzyków, także w postaci nagrań specjalnie dla nich przeznaczonych. Z zasobu nagrań poświęconych pamięci Alberta Kinga wybrałem album zatytułowany Cooking the Blues, a tribute to Albert King. Autorem tej płyty jest Chick Willis. Nie mylić z Chuckiem Willisem, który ma z Chickiem pewne związki rodzinne. Ale kiedy Chuck Willis był już dosyć znanym i popularnym artystą, Chick był zaledwie jego kierowcą. No ale z czasem usamodzielnił się i dał znać o sobie jako o bardzo stylowym gitarzyście i wokaliście, oczywiście bluesowym. Otóż z tego albumu Cooking the Blues Chick Willis zaprezentuje teraz jeden z sztandarowych numerów Alberta Kinga zatytułowany What the Blues is All About.

Nie dysponuję niestety żadnym nagraniem, w którym występowaliby jednocześnie wszyscy trzej, Albert, Bibi i Freddy. Jest natomiast znana zapewne większości blues fanów rejestracja koncertu, na którym słychać gitary B.B. Kinga i Alberta. Jest to koncert z 1987 roku z Ebony Showcase Theatre w Los Angeles, który istnieje w postaci nagrań wideo i audio pod nazwą B.B. King and Friends. Ci przyjaciele to m.in. Phil Collins, Eric Clapton, Gladys Knight, Stevie Ray Vaughan, Etta James, no ale także właśnie Albert King. Posłuchajmy zatem, jak brzmią gitary Bibi i Alberta w nagraniu The Sky is Crying. Na trzeciej gitarze grać będzie Stevie Ray Vaughan, a dodatkową atrakcją jest brzmienie harmonijki, w którą dął wtedy Paul Butterfield.

Mr. Stevie Ray Vaughan, the Bald Vaudeville.

XX stulecia. Wśród nich także z członkami grupy The Rolling Stones. I oto właśnie BB i znacząca ekipa ze składu The Rolling Stones w nagraniu Playing the Cost to be the Boss.

Pora teraz na nagrania Freddiego Kinga i to będzie album, który ja najbardziej sobie cenię i z którym mam taką sentymentalną, powiedziałbym, więź. To jest album zatytułowany po prostu Freddie King, uzupełniony ten tytuł o daty jego urodzenia i śmierci, czyli 1934-1976. Zawiera on 9 nagrań z okresu 1974-1977. Prezentuje niesłychany wachlarz możliwości Freddiego, zarówno jako gitarzysty, jak i wokalisty. Z tego zestawu wybrałem jeden z popularniejszych tradycyjnie standardów bluesowych, It Ain't Nobody's Business. Nagranie tego utworu było transmitowane na żywo przez KZEW Radio w Teksasie w 1975 roku.

0: Któż może okazać bardziej prawdziwy szacunek do tradycji muzyki Freddiego Kinga niż jego córka? Pani Wanda King jest wokalistką, która swój repertuar w dużej mierze opiera na twórczości swojego tatusia, ale także wspólnie z towarzyszącym jej zespołem The Texas Blues Review ma w repertuarze sporo tak zwanych coverów wielu bluesowych i takich bluesrockowych standardów i występuje z tym właśnie programem w różnych rejonach, głównie Teksasu, ale także i w Stanach Zjednoczonych. Z jednego z koncertów Wanda King i The Texas Blues Review wybrałem utwór, który, a zresztą pozwólmy samej panie Wanda King przedstawić tę właśnie pieśń.
1: Walking by myself. Oh, Jimmy Reed and Jimmy Rogers wrote it. But my dad recorded that tune also. So let's give it a try, guys.

Jednym z największych admiratorów twórczości Freddiego Kinga jest nasz znakomity przyjaciel i nauczyciel, czyli John Mayle. Utwory z repertuaru Freddiego Kinga przewijały się wielokrotnie na płytach Johna Mayle'a, począwszy od słynnego albumu The Blues Breakers z Ericiem Claptonem, aż po dobę współczesną. W 2007 roku John Mayle zrealizował album zatytułowany In the Palace of the King, poświęcony w całości twórczości Freddiego Kinga. Brzmienie gitary na tym albumie zapewnił ówczesny gitarzysta Johna Mayle'a, czyli Barry Whittington. Wszakże jedno nagranie zostało także ubarwione dodatkową gitarą Robena Forda, który także przyznaje się do wielkiej fascynacji twórczością Freddiego Kinga. Posłuchajmy zatem dwóch nagrań Johna Mayle'a z albumu In the Palace of the King. Będą to kompozycja Freddiego Kinga, You've Got Me Licked, i kompozycja wspomnianego już Robena Forda, Cannonball Shuffle. Oto John Mayle, Barry Whittington i Robin Ford w hołdzie Freddiemu Kingowi.

Jednym z największych admiratorów twórczości Frediego Kinga był i jest zapewne nadal Eric Clapton. I właśnie duetem gitarowym tych dwóch artystów zakończymy to spotkanie z trzema królami bluesa. To będzie utwór zatytułowany Father on Up the Road, który Clapton już po rozstaniu się z Freddie Kingiem i wtedy, kiedy Freddie Kinga już nie było na świecie, traktował przez wiele, wiele lat jako utwór zamykający jego koncerty. Tym razem zaprezentują się w trakcie koncertu z 1976 roku w Dallas, Teksasie, gaworząc na swoich gitarach. A towarzyszyć im będą w zasadzie członkowie grupy Derek and the Dominos w podstawowym składzie, dodatkowo jeszcze wzbogaceni o perkusjonistę Sergio Pastore. W imieniu wszystkich fanek i fanów bluesa dziękuję trzem królom bluesa za to bogactwo, którym nas obdarzyli, za tyle wspaniałej muzyki, tyle kojącego kołysania. Bądźcie z nami, trzej królowie bluesa. Ta audycja nosi tytuł Pierwszy odcień bluesa, a przez radio mówił Jan Chojnacki.

fajnie tak na was popatrzeć. Super. Dziękujemy wam. W tym momencie chciałbym podziękować Bronkowi Dużemu. Ten oto po lewej stronie facet. On robi różne majstersztyki, solówki Big Bandu. Współpracujemy ponad 20 lat z sobą. Wspaniały muzyk, wspaniały improwizator. O! Troszeczkę pomożemy. Ja mu przygotuję. On zagra taką solówkę, że odpadniecie zaraz.

To są utwory z płyty, które nagraliśmy 21 lat temu. Nikt się nie poznał na tej płycie. Może teraz będzie lepiej. Jak myślicie, można grać krzywo? To jest tak w przedkach przed James Blood Albert.

Something about scripture.

Od pewnego czasu pan Bogdan walczy ze swoim emploi i próbuje dokonań nie tylko na polu czysto poetyckim, ale także i wypowiedzi zbliżonej przynajmniej w zamiarze do wypowiedzi muzycznej. Tło dla jego poezji przygotowali Mamadou Diouf, Maja Kleszcz i Wojciech Krzak, no a sam autor dokona tutaj relacji z tego, co wydarzyło się na ulicy Zachodzącego Słońca przy pomocy własnego urządzenia gębowego, co sprawia wrażenie bardzo świeże, bardzo odmienne od tego, co dotychczas słyszeliśmy w Blues Bigosie i może dlatego, myślę, będzie tak atrakcyjne. Bogdan Lebl i Ulica Zachodzącego Słońca.

zachodzącej mnie ulicą, zachodzącego słońca. Ja już wiem, że nie powinienem tamtego poranka opuszczać, uciekać, wynosić z ulicy słońca wiary, nadziei.

0: the window.
1: Toronzo Cannon, chicagowski gitarzysta i wokalista, w 2024 roku poraził mnie swoją nową płytą zatytułowaną Shut Up and Play. Fantastyczny album, fantastycznie dokumentujący najlepszą możliwą kondycję chicagowskiego elektrycznego bluesa. Toronzo zadziwił mnie już dawno swoją muzyką i swoimi pomysłami na współczesne przełożenie tradycji bluesowej na zrozumiały dla nas język, ale zadziwił mnie także swoim imieniem – Toronzo. Znalazłem w sieci stronę, która dokumentuje wszystkie imiona, jakie nadaje się paniom i panom na całym świecie. Ta strona nosi nazwę Mondonomo i autor tej sieci ma swoją siedzibę, przynajmniej tak się podpisuje, na, proszę posłuchać, na Anguilli. Anguilla to jest terytorium zamorskie w Wielkiej Brytanii na dalekich Karaibach. No, tak sobie wybrał autor tej strony takie miejsce, ale dzięki niemu zaistniała ta audycja, bo właśnie dzięki niemu mogłem sprawdzić, na ile jakieś męskie czy damskie imię jest popularne na całym świecie, czy też w konkretnym kraju. No więc Toronzo występuje... No, prawie nie występuje. Jedyne miejsce, gdzie występuje, oznaczone przez autora Mondonomo, to Stany Zjednoczone. No i słusznie, bo przecież w Stanach Zjednoczonych urodził się i tam pracuje Toronzo Cannon. Więc już Państwo wiedzą, że w tej audycji będziemy słuchać wykonawczyń i wykonawców, którzy mają dziwne, czy też może nie tyle dziwne, ile absolutnie niezwykłe, rzadko spotykane imiona. Takim okazuje się rzadko spotykanym imieniem jest także imię żeńskie Candie, pisane Candie. No to oczywiście posłuchamy Candie Kane w takim dosyć charakterystycznym dla niej utworze zatytułowanym Masturbation Blues.

Kolejne imię to Orville, imię męskie, no, podobno występujące od czasu do czasu w różnych miejscach na kuli ziemskiej. Ze strony Mondonomo wynika, że najczęściej tym imieniem są nazywani obywatele Finlandii. W Stanach Zjednoczonych raczej rzadko, a w Stanach Zjednoczonych działa właśnie artysta, o którym za chwilę powiem i którego usłyszymy, czyli Orville Peck. To też jest naciągana troszkę historia, bo Orville Peck to jest pseudonim artysty urodzonego w południowej Afryce, od wielu lat występującego w Stanach i w Kanadzie, a charakteryzującego się tym, że nikt dotychczas nie zobaczył jego twarzy ani na koncertach, ani na zdjęciach, ani na okładce płytowej. Ale ci, którzy cenią sobie muzykę krążącą wokół country, znają to imię i to nazwisko, a ja chciałbym w tym wydaniu zaprezentować Orville'a Pecka w duecie z Willie Nelsonem w nagraniu Cowboys Are Frequently Secretly Fond of Each Other.

No i teraz mam absolutny hit, jeśli chodzi o imię. Kike, pisane kui kue, przy czym na tym ostatnim jest accent aigu. Kike Gomez. No według Mondonomo nie występuje takie imię w ogóle, no więc należy potraktować, że jest to absolutny biały kruk imion męskich. Kike Gomez to jest wokalista i harmonikarz urodzony w Madrycie, a więc Hiszpan, często też występujący i nagrywający w Stanach Zjednoczonych. Nagrał w 2024 roku bardzo przyjemną płytkę w towarzystwie m.in. Kida Andersena i właśnie z tej płytki usłyszymy 30th Man in Town, Kike Gomez.

Kolejne imię, no, ono nie jest aż tak rzadkie. To imię żeńskie brzmiące Andra. Oczywiście są miejsca na świecie, gdzie są one dosyć popularne. No, takimi miejscami jest na przykład Republika Kongo, Indonezja i Rumunia. Ale w Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi Andra Day, to imię występuje niezmiernie rzadko. W Stanach Zjednoczonych imię Andra występuje zaledwie 50 razy na 10 tysięcy mieszkańców, a więc znikoma ilość, czyli kwalifikuje się do tej audycji. Andra Day zasłynęła jako wykonawczyni głównej roli w filmie poświęconym Billie Holiday, w którym to nie tylko wcieliła się w rolę słynnej poprzedniczki, ale także pięknie zaśpiewała niektóre jej pieśni, w tym także i Strange Fruit.

Bardzo rzadkim imieniem męskim jest imię John Tavius. Wedle strony Mondonomo jedynie w Stanach Zjednoczonych występuje i to w liczbie zbliżonej do zera, bo przyznaje się do tych imion około 2 promili mieszkańców spośród 10 tysięcy Amerykanów. To proszę sobie policzyć, ile może być John Taviusów w Stanach Zjednoczonych. A ten konkretny John Tavius to jest John Tavius Willis, to jest pupil Taj Mahala i Kebamo, którzy pomogli mu wejść do świata muzyki, do świata fonografii. Dzięki temu nagrał 2 zupełnie przyzwoite albumy i oto z płyty Spectacular Class 2019 roku John Tavius Willis zaprezentuje się w utworze The Blues is Dead ze znakiem zapytania.

Kolejne imię to imię Miko. Jak podaje Mondo Nomo, imię Miko jest dosyć popularne w Makao i w Hongkongu, natomiast w Bułgarii jest dosyć popularnym imieniem męskim. My zatrzymamy się przy imieniu Miko, które nosi artystka Marx. Miko Marx. Poznałem ją dzięki jej udanej współpracy z Fantastic Negrito, a jej solowa płyta wydana w 2024 roku, Feel Like Going Home, jest absolutnie świetna. I właśnie z tego albumu Miko Marx wykona swoją własną kompozycję zatytułowaną River.

Pamiętają Państwo zapewnie Donovana. Donovan, no to można powiedzieć dosyć popularny i niezwykły właśnie dzięki owemu folkowemu artyście, który zabłysnął w latach 60. Ale rzecz już się ma troszkę inaczej. Imię brzmi Donavon. Donavon. Donavon Frankenreiter to jest artysta, którego poznałem dzięki temu, że zaczął współpracę z Devonem Oldmanem. Imię Donavon występuje jedynie w Stanach Zjednoczonych i w Afryce Południowej. No, czyli rzadkie, prawda? Z twórczości Donavona Frankenreitera usłyszą Państwo teraz utwór o budowaniu zamków z piasku na plaży przez dzieci. Mansions on the Sand, Donavon Frankenreiter.

Imię Ledizji wedle Mondo Domo występuje wyłącznie w Nigerii, w Grecji i w ograniczonej liczbie w Indiach. Autor strony Mondo Domo nie zauważył, że Ledizji to jest jedna z obecnie bardzo popularnych wokalistek obracających się w kręgu bluesa, soulu i muzyki popularnej. Ledizji nagrała płytę poświęconą twórczości Niny Simone i z tego albumu posłuchamy jej wspaniałe wykonanie Work Song.

Do kolejnego rzadkiego imienia mam szczególnie osobisty stosunek, a mówię o imieniu Geneva. No oczywiście wiedzą Państwo, że chodzi o Genevę Magnus. Miałem okazję zapytać Genevę, skąd wywodzi się jej niezwykłe imię. Otóż okazuje się, że to jest po prostu kwestia niedopatrzenia, czy też jakiejś tam drobnej pomyłki przy wpisywaniu imienia Genevieve, o którym marzyła mama Genevy, do akt. No i w ten sposób z Genevieve pozostała na zawsze już Genevą. Geneva Magnus w kompozycji Johna Hayeta, The Last Time.

Na zakończenie dłuższy kontakt z piękną gitarą Kingfisha. Kingfish to oczywiście jest pseudonim, bo tak naprawdę artysta nazywa się Chris Stone Ingram. I to imię Chris Stone, no, jest imieniem niewątpliwie rzadko występującym na wszystkich kontynentach. Z jaką taką częstotliwością można się spotkać z tym imieniem w Demokratycznej Republice Konga i w Tanzanii. No a w Stanach Zjednoczonych jest ono popularne oczywiście właśnie dzięki Kingfishowi. Kriston Kingfish Ingram w koncertowym nagraniu z nagrodzonej Grammy płyty Live in London, Mississippi Night. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale z tym

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: mieli w szkole takiego nauczyciela WF-u, który sprawiał im mnóstwo problemów związanych z tym, że nosili długie włosy. I Roni został nawet wydalony ze szkoły z powodu długich włosów. Zresztą sam nie chciał do tej szkoły chodzić, bo cały czas miał z powodu włosów problemy. A nauczyciel WF-u miał na imię Leonard, a na nazwisko Skinner. I oni modulowali to imię i nazwisko, mówiąc o nim Leonard Skinnert, a przy odpowiedniej wymowie wychodziło po prostu Leonard Skinnert.
1: Czyli jednak był bardzo inspirujący ten nauczyciel w jakiś sposób.
0: Myślę, że gdyby nie on, to być może historia muzyki potoczyłaby się zupełnie inaczej. A teraz Leonard Skinnert w piosence You Got That Right.

Ale Jacksonville to nie tylko Southern Rock, to także soul, jazz, R&B, bardzo dużo współcześnie hip-hopu, któremu się akurat nie będziemy za bardzo w naszej audycji przyglądać, ale jak najbardziej wrócimy do soulu i R&B razem z Jackie Moore.

0: Jak już Góreczka wspomniała, Jacksonville to jest przestrzeń muzyczna niezwykle, niezwykle szeroka i ilość zespołów i wykonawców jest tam naprawdę przeogromna i w jednej audycji absolutnie nie uda nam się ogarnąć tych przestrzeni i zaprezentować Państwu najciekawszych wykonawców różnych gatunków, które tam współistnieją. Ja dzisiaj skupiam się na takich, no można by rzec, dinozaurach i klasykach, a Ola próbuje od czasu do czasu wrzucić coś nowego, choć możliwe, że nie skończy się na jednym odcinku związanym z Jacksonville. Teraz kolejny dinozaur, rzekłbym.
1: Dinozaur
0: sceny z Jacksonville. Otóż Ronnie Van Zandt, założyciel Lynyrd Skynyrd, o którym było przed chwilą, miał brata, który nosił imię Donnie Van Zandt i tenże Donnie założył zespół 38 Special, a 38 Special grało kiedyś piosenkę Long Time Gone.

0: Ciekawe, czy ktoś robił takie badania, ile zespołów muzycznych z Jacksonville przypada na jednego mieszkańca? Albo ilu muzyków przypada na jednego mieszkańca? Myślę, że statystyki mogłyby być bardzo interesujące.
1: Może się okazać, że to jest, że to trochę tak jak z zespołami grającymi prog rocka, że jest więcej osób na scenie niż pośród publiki.
0: Nie, no to bardzo smutne by było, ale myślę, że warto kiedyś takie statystyki poczynić. Może tam oni mają coś w wodzie po prostu, nie wiem, albo w powietrzu. W każdym razie teraz przejdziemy właśnie troszeczkę do współczesności i do funku, zespół Fusebox Funk i utwór Unwind. I dla mnie tutaj jest trochę taki vibe Fun Loving Criminals, których bardzo lubię.

Ja teraz na chwilkę wyskoczę z ery paleozoicznej i wskoczę na chwilę w czasy obecne. Tedeschi Trucks Band kontynuują tradycję Southern Rocka, dodają do tego mnóstwo klimatów bluesowych i około jazzowych. Państwo na pewno znacie ten zespół. Derek Trucks i Susan Tedeschi w piosence Made Up Mind.

Żeby nie było nudno, to trochę zaskakujących rzeczy teraz będzie. Na przykład latynoskie klimaty prosto z Jacksonville, czyli Los Bravos w wykonaniu zespołu LPT, który jest aż 10-osobowy.

A teraz będzie totalna świeżynka, młodziutka wokalistka, songwriterka, która nazywa się Hensley i gra taką britpopową muzykę. Ja to tak odbieram. Jedno z odkryć roku 2020 w Jacksonville. Hensley w utworze Give It Up.

No i jakże wielkie zdziwienie przy kolejnym wykonawcy, że tenże wykonawca również pochodzi z Jacksonville. To już jest absolutna legenda, czyli taki trochę T-Rex. Mówię o dinozaurze, czyli że taki bardzo znany, o to mi chodzi. Czyli zespół Allman Brothers Band i Don't Keep Me Wondering.

I znowu, żeby Państwu nie było nudno, coś z czasów współczesnych. I proszę zauważyć, że właśnie już po Hensley i po tym duecie, który za chwilkę będzie, słychać, że jest tam też bardzo popularna taka muzyka, taka lekko chilloutowa. Myślę, że to ta atmosfera Florydy tak wpływa na twórców. A ten duet, o którym mówiłam, to też jest świeżynka z 2020 roku. Nazywa się Lens, pisane przez 2N. Utwór nosi tytuł OOW, czyli OOW.

Z Jacksonville pochodzi również Ryan Adams. I Ryan Adams śpiewał i śpiewa taką piosenkę, która nosi tytuł Oh My Sweet Carolina. Śpiewał ją również mój doskonały kolega Maciek Pinczer i dla niego ta właśnie piosenka. Ryan Adams, Oh My Sweet Carolina.

0: A teraz na pożegnanie będzie trochę jazzu. Akurat, żeby tak Państwa ukołysało do snu.
1: Jak już wspomnieliśmy, Jacksonville to jest naprawdę przeogromna przestrzeń muzyczna. Jest tam całe mnóstwo festiwali muzycznych i to nie tylko tych odnoszących się do tradycji miasta, ale również jazzowych, bluesowych.
0: Ale tradycja tego miasta to jest też muzyka jazzowa i bluesowa jak najbardziej. Więc ciężko tutaj to rozdzielić, bo właśnie z tego, co ja zauważyłam, to takimi głównymi nurtami w Jacksonville poza Southern Rockiem to jest właśnie jazz, blues, soul i hip-hop. Czyli tak ogólnie można powiedzieć, że no, czarna muzyka.
1: Myślę, że nie wiem, co Państwo na to, ale kiedyś wrócimy jeszcze do Jacksonville, a dzisiejszą audycję chcielibyśmy zakończyć utworem Krajana z Jacksonville, czyli Brada Meldała. To jest taki, no, naprawdę niezwykle znany pianista jazzowy. A Brad Meldał zagra dla nas i dla Państwa piosenkę noszącą tytuł Blackbird.
0: I tym optymistycznym, jak zawsze, akcentem żegnamy się z Państwem i mamy nadzieję usłyszeć się z Państwem za tydzień.
1: Jeżeli kolejna część chińskiej satelity nie spadnie nam na głowy, to...
0: Właśnie tak będzie.
1: Właśnie tak będzie. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali z dziką rozkoszą i przyjemnością
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują o muzyce.
0: Radio Baobab.

bo tak się nazywa wykonawca, który znam. Tytuł: Orientação. To jest po portugalsku. Sądzę, że może to oznaczać po polsku orientacja. Cokolwiek by to nie oznaczało, jest to cudna piosenka, przecudna.

albo po prostu czarną. Broń Boże taką po turecku. Żeby Turek taką kawę zobaczył, to by na miejscu chyba padł. Hiroshi Fujiwara, a wraz z nim Eric Clapton zaproponują cappuccino light, a Rita Coolidge black.

paniom wilgną oczy i serca im biją żywiej. A ja powiem szczerze, że wprawdzie mnie nic nie wilgnie, jak oni śpiewają, ale w wielu przypadkach kołyszą tak słodko i tak kojąco, że kruner kojarzy mi się z luzem. Właśnie z czymś takim, co nie występuje praktycznie w estetyce muzycznej XXI wieku w naszym rejonie geograficznym. Takim bardzo wzorcowym dla mnie krunerem był świętej pamięci Charles Brown, który za chwilkę zaśpiewa A Sunday Kind of Love, a potem naśladowcy krunerów współcześni, czyli John Legend w swojej pięknej piosence Maxine i włoski krunerek Roberto Ciotti, Ordinary Man Blues.

mityczny krwiobieg francuski Django Reinhardt. On swoim niezwykłym swingiem i brzmieniem gitary dał sygnał tysiącom późniejszych naśladowców, którzy właśnie akustyczną gitarą i swingowym rytmem do dziś bawią zwolenników stylistyki manouche. Kolejno posłuchamy Serge'a Cryffa, który zagra blues en mineur, a potem sam Django o chmurach zagra cudnie. Nuage.

moim zdaniem wiodących wykonawców z naszego kręgu muzycznego w tym właśnie czasie. Mówię o Mavis Staples i o Buddym Guyu. Zaczniemy od damy, od moim zdaniem najpiękniejszego współczesnego głosu kobiecego. Mavis Staples, album nosi tytuł Sad and Beautiful World, a z tej płytki posłuchamy jej poniekąd duetu, bo na gitarze gra jej tutaj i w chórku śpiewa Bonnie Raitt. Mavis Staples.

To, że każdy kolejny album Badego Gaja znajduje się w podsumowaniu rocznym, to nic dziwnego. No, niewątpliwie jest to najwybitniejsza postać współczesnego bluesa. Może nawet trochę bardziej wybitna niż Mavis Staples, co mówię troszkę z przerażeniem lekkim, że wypowiadam te słowa. No ale Buddy poza tym, że śpiewa, komponuje, to jeszcze dodatkowo gra na gitarze, która być może jest największą siłą tego właśnie artysty. Album w 2025 roku wydany nosi tytuł Ain't Done With The Blues. To jest kolejna płyta wyprodukowana dla Buddy'ego Guya przez Toma Hembridge'a. I z tej płyty posłuchamy duetu Buddy'ego Guya z innym gigantem współczesnej gitary, czyli z Joe Bonamassa. Buddy i Joe w nagraniu Dry Stick.

0: stick for a wet rainy day.
1: Płyty Mavis Staples i Buddy'ego Guya wydane w 25 roku to niewątpliwie no, szczyt szczytów, sama czołówka. Ale następuje teraz cała gromada świetnych rzeczy, które również zasługują na wyróżnienie. Na pozycji, a właściwie to nie jest już kwestia teraz pozycji, to jakoś sobie tak rozrzuciłem dosyć, jak to mówi się teraz ładnie po polsku, randomowo. No więc teraz posłuchamy Ricka Gailesa z albumu A Tribute to LJK, czyli Little Jimmy King. To płyta poświęcona pamięci brata Ricka Gailesa. Płyta zawierająca współczesne wykonania utworów, które miał w swoim repertuarze braciszek. Eric Gales, You Shouldn't Have Left Me.
2: All Hail, a tribute to our brother, Manuel Gales, also known as Little Jimmy King.

Młode pokolenie zaznaczyło się też dosyć wyraźnie i bardzo znacząco. Chris Stone, Kingfish Ingram. Jego album Hard Road niewątpliwie świadczy tylko o tym, że z tego młodziaka będziemy mieli my, bluesfanki i bluesfani, pożytek. Z albumu Hard Road Chris Stone, Kingfish Ingram zagra nam Crosses.

jedna z najbardziej melodyjnych, uroczych i takich, powiedziałbym, pozytywnie nastawiających pozycji roku 2025, to album tandemu twórczego i wykonawczego Taj Mahal i Keb Mo. Posłuchajmy tytułowego nagrania z ich wspólnego albumu zatytułowanego Room on the Porch. Głos kobiecy Ruby Amanfu.

Myślę, że kolejna pozycja może być związana z tym, że mam szczególny sentyment do tego artysty. To jest więcej niż wykonawca, to jest więcej niż producent, to jest po prostu ktoś, kto fantastycznym swoim archiwum podtrzymuje tradycję starego, dobrego bluesowego grania. Mówię o harmonikarzu, który nosi imię i nazwisko Bob Corritore. W tym roku ukazały się aż dwa albumy przez niego firmowane. Ja wybrałem płytę zatytułowaną Early Blues Sessions, która rozpoczyna się wcześniej nigdzie nie publikowanym, a odkrytym w archiwum przez Boba Corritore nagraniem Little Miltona, zatytułowanym I Want to Be the One.

Dwa kolejne nagrania to nagrania śpiewających pań, co daje nadzieję, że tradycja Mavis Staples, która jawi się jako ta najpiękniej prezentująca się seniorka, może być podtrzymywana. Te dwie panie to Candice Ivory i Sabine McCullough. Pozwolę sobie połączyć ich dwa nagrania z 2025 roku w urozmaiconą pareczkę. Candice Ivory wykona Let Your Love Shine On z albumu New Southern Vintage, a Sabina McCullough zaśpiewa własną kompozycję Baby Please Don't Go z płyty Don't Call Me Baby.

0: רדיו באובב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

A teraz będą trzy albumy, które trochę ja przeoczyłem jakoś w tym roku, a które, jak zauważyłem, znajdują się na listach innych specjalistów od bluesa, specjalistów, którzy produkują swoje zestawy tegoroczne w internecie. Wśród tych niezauważonych jest też wokalistka o niezwykłym głosie, która w 2025 roku opublikowała album zatytułowany Just Stay High. Z tego albumu wyznanie, bardzo jednoznacznie brzmiące: God gave me the blues. Bóg dał mi bluesa, a wykonawczynią jest Alexis P. Sutter ze swoim zespołem, który nosi nazwę The Alexis P. Sutter Band.

Kolejny album wykonawcy, którego nie uwzględniałem dotychczas w moim podsumowaniu, to płyta Endiego Fairweather Low. Album, który nosi tytuł The Invisible Bluesman, to zestaw standardów bluesowych, który Andy Fairweather Low zgromadził w swoim archiwum. Na płycie znajdują się zarówno studyjne, jak i koncertowe nagranie. Z tego zestawu wybrałem Gin House Blues, Andy Fairweather Low.

Na zakończenie tego bardzo osobistego podsumowania 2025 roku, jeśli chodzi o albumy bluesowe, Matt Schofield, którego miałem okazję słyszeć też w końcu tego roku na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim i zagrał on tam też ten właśnie numer. A nagranie to pochodzi z jego albumu zatytułowanego Many Moons, Volume 1. Utwór nosi tytuł Measure of a Man, Matt Schofield.

I jeszcze jedno rzewne, bluesowe, gitarowo-elektryczne nagranie, już na koniec tego podsumowania. To jest jedno z 32 nagrań, które znalazły się na takiej specjalnej sesji poświęconej stuleciu urodzin B.B. Kinga, sesji, którą zorganizował Joe Bonamassa. Wśród tych 32 nagrań znalazło się także i to: Don't Answer the Door. Oczywiście Joe Bonamassa zaistnieje tutaj jako producent i gitarzysta, ale w roli głównej zaprezentuje się Marcus King. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

który nosił właśnie numerek 88 albo dwie cyferki 88 i to był na ówczesny czas jakiś niesłychany zupełnie wynalazek w sensie atrakcyjności dla pasażera, a zwłaszcza dla kierowcy. Do tego stopnia to musiało być atrakcyjne, że Ike Turner, który miał już wówczas ponad 20 lat, zafascynowany tym wynalazkiem, napisał o nim piosenkę. Piosenkę zatytułowaną Rocket 88. Musiała ten samochód jakieś niesłychane osiągi mieć, skoro rakietą go nazwano. No i Ike razem ze swoimi Kings of Rhythm nagrał ten utwór. Stał się on swojego rodzaju przebojem, a po latach znawcy tematu, uczeni doszli do wniosku, że być może był to pierwszy w historii rock and roll, czyli takie nagranie, które wyznaczało późniejszym rock and rollowcom szlak i kierunek, w którym należy podążać. Jeżeli Państwo łaskawie uszka nastawią, to początek tego nagrania, przypominam, że był to rok 51, taka fortepianowa introdukcja w wykonaniu Ike'a Turnera, była potem skopiowana niemal jeden do jednego przez małego Rysia, zwanego Little Richardem, który do swojej Lucille właśnie taką introdukcję fortepianową dodał. Pod nagraniem Rocket 88 na wszystkich płytach oficjalnie wydanych wcale nie jest podpisany jednakowoż Ike Turner, tylko Jackie Branston. A Jackie Branston był wokalistą w zespole Turnera, wokalistą i saksofonistą. No i z nie do końca jasnych przyczyn, historia nie mówi dlaczego, nie Turner, tylko on został podpisany jako autor tego utworu. Natomiast wszyscy dzisiaj z samym Ike'iem Turnerem na czele jednak twierdzą, że to on wymyślił Rocket 88, że to on był autorem tego nagrania i że to on w związku z tym może uważać się za pierwszego, który skomponował, nagrał i potem promował nagranie rock'n'rollowe.

stał się cenionym sidemanem. Grywał z Halvin Wolfem, z Elmorem Jamesem, z Otisem Rushem, z Buddy Guyem, Sonny Boy Williamsonem II, no, a także ze swoimi własnymi The Kings of Rhythm. Przeniósł się gdzieś w 1952-1953 roku do St. Louis i tam został takim najważniejszym artystą w tym rejonie. Branston przyłączył się z powrotem do zespołu w 1955 roku. No i mniej więcej w tym samym czasie pojawiła się w zespole Ike'a Turnera również niejaka Anna Mae Bullock, która później została jego żoną, matką jego dzieci, a przede wszystkim została Tiną Turner. W 1959 roku Tina nagrała pierwszy wielki przebój, swój i Ike'a, bo nazywali się wówczas Ike and Tina Turner, zatytułowany A Fool in Love.

coś strasznego, coś, co spowodowało, że napięcie między dwojgiem tych ludzi było momentami nie do zniesienia. Dodatkowo jeszcze Ike popadał bardzo łatwo w różnego rodzaju uzależnienia, z których najgorszą była heroina. Tina natomiast coraz bardziej zdawała się być zapatrzona w innego rodzaju dźwięki, innego rodzaju muzykę, chociaż takim przełomowym momentem był rok 71 chyba, kiedy zaproszono Ike and Tina Turner Review do tego, by otwierali koncerty przy wielkiej amerykańskiej trasie Rolling Stonesów. Wtedy też Ike doszedł do wniosku, że być może należałoby pójść z duchem czasu i troszkę przearanżować cały repertuar. I tak też się stało. Bardziej to poszło w stronę takiego soul funku. Natomiast nie było to w dalszym ciągu chyba to, czego... do czego aparat wokalny Tiny był najlepiej przystosowany i w ogóle do czego ona jako ten niesłychany organizm, ta maszyna muzyczna najchętniej by dążyła. Z tego takiego okresu przejściowego teraz dwa nagrania chciałbym przypomnieć. Jedno z takich nielicznych, w którym Ike i Tina wokalnie udzielają się niemal równorzędnie. Jest to nagranie zatytułowane Pick Me Up, a potem coś, co wskazuje, że zmarnowała nam się troszkę Tina jako wykonawczyni bluesów, bo niewielu tych bluesowych nagrań ma w swoim repertuarze, no ale to fantastycznie zaśpiewała. Why I Sing the Blues B.B. Kinga. Czyli przypominam jeszcze dwa nagrania państwa Turnerów z przełomu lat 60. i 70.

bardzo przyjemnych numerów, a w zasadzie Totina wykorzystała już istniejące jego kompozycje. Jedna z nich nosi tytuł Undercover Agent for the Blues, czyli tajemny agent bluesowy. Czyli w tytule blues jest, jakby się zgadzało z tym, co sobie założyłem. No ale bardziej zbliżone do standardu bluesowego będzie nagranie kolejne, które pojawiło się na soundtracku do wspomnianego już wcześniej filmu. Filmu What's Love Got to Do With It, w którym przedstawiono to wszystko, o czym wcześniej też mówiliśmy, czyli o tym niezwykłym napięciu i tragedii, jakie to napięcie wprowadziło w rodzinne życie Ike'a i Tiny. Film wyreżyserował Brian Gibson. Mnie osobiście umiarkowanie się podobał, ale niewątpliwie warstwa muzyczna, która była związana z tym obrazem, dodała mu niesłychanego kopa. Tam też znalazłem kilka nagrań takich, które mogłyby się w bluesowej audycji znaleźć, a tym najbardziej podstawowym jest Rock Me Baby B.B. Kinga, które Tina wyśpiewała z iście takim diabelskim, ale bardzo stylowym pazurem.

się czasami powtarzam, jest w świetnej formie. Jazzy Fuzzy, After Hours i Bipolar. Ike Turner i jego The Kings of Rhythm.

W październiku 2024 roku minęło dokładnie 55 lat od pierwszego wspólnego koncertu zespołu The Allman Brothers Band i jednocześnie minęło 10 lat od ostatniego, kończącego karierę The Allman Brothers Band koncertu. I to był właśnie fragment tego koncertu, który odbył się w Beacon Theatre w Nowym Jorku 28 października 2014 roku. To był koncert w składzie nieoryginalnym, no bo czas zrobił swoje, ale nie wykluczam, że był to jeden z najlepszych zestawów, jakich mogli zaprezentować The Allman Brothers Band na przestrzeni owych 55 lat. Śpiewał i grał na klawiszach Greg Allman, na gitarach grali odpowiednio bardziej na slajdzie Derek Trucks i na drugiej gitarze Warren Haynes, na gitarze basowej Othiel Burbridge, na perkusji, a były aż trzy instrumenty perkusyjne, Butch Trucks, J-Mo, czyli J. Johanny Johansson i Mark Quinones na perkusjonaliach. I właśnie z okazji tej 10. rocznicy, też w październiku 2024 roku, ukazał się album zawierający zapis tego koncertu. Tym razem już w pełnej wersji, pięknie zremasterowanej. I usłyszeli Państwo fragment tego właśnie nagrania. To był moment, w którym muzycy właśnie wkroczyli na scenę i jak to bywało, bez specjalnych zapowiedzi, ruszyli ze swoją muzyką. Little Martha, czy kompozycja Dwayna Allmana, która przeszła płynnie w Mountain Jam, z kolei autorstwa wspólnego Donovana i wszystkich członków The Allman Brothers Band. Pomyślałem sobie, że jest to okazja, żeby w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa o współczesności muzyki i muzyków, którzy współpracowali z The Allman Brothers Band, niekoniecznie będąc ich oficjalnymi, stałymi członkami. Ale zacznijmy od tych oficjalnych i stałych, czyli od Warrena Haynesa i Dereka Trucksa, którzy wspólnie podjęli się opracowania ostatniego z dotychczas odnalezionych utworów skomponowanych przez Grega Allmana. Jeden ze współpracowników Grega odnalazł gdzieś jakieś zapiski i przekazał te zapiski jedynemu, jak mu się wydawało, godnemu zaufania artyście, który mógł z tym zrobić to, czego nie zdołał już zrobić Greg Allman, i okazało się, że padło na Warrena Haynesa. A Warren Haynes postanowił doprosić do finalnej realizacji tego dzieła Dereka Trucksa. I w ten sposób powstała ostateczna wersja utworu o tytule Real, Real Love, który znalazł się na wydanej też w jesienią 24 roku płycie Warrena Haynesa zatytułowanej Million Voices Whisper.

W czasie, o który teraz mówimy, czyli o jesieni 2024 roku, jedynym żyjącym, oryginalnym członkiem grupy The Allman Brothers Band jest perkusista J-Mo, czyli John Lee Johnson, który czasami też używał rozbudowanego przydomka J. Johanny Johansson. Urodzony w 1944 roku, w 2024, jak z tego wynika, skończył 80 lat. J-Mo wydaje się być najmniej aktywnym, jeśli chodzi o działania spoza macierzystego zespołu, członkiem tego aparatu twórczego. Od wielu lat funkcjonuje prowadzony przez niego zespół pod nazwą J-Mo's Jazz Band. To jazz to jest zwrócenie uwagi na jazzowe zainteresowania i jazzową fascynację J-Mo, ale pisany jazz jest w bardzo nietypowy sposób. Przeliteruje J-A-3-S-I-Z. Jazz's Band. Istnieje sporo koncertowych nagrań tego organizmu muzycznego i jedno studyjne. I właśnie z tej płyty, wydanej w 2011 roku, noszącej tytuł Renaissance Man, Człowiek Renesansu, posłuchamy J-Mo z jego własnym zespołem w standardzie Sleepy'ego Johna Estesa, Living Trunk.

Wiodącą postacią w tym nagraniu J-Mo's Jazz Band był głos i gitara. I głos i gitara należą do artysty, który występuje na scenie i w nagraniach jako Junior Mac. I od wielu, wielu lat jest związany z J-Mo i jego zespołem. Wydaje mi się, że jest to postać na tyle mało znana, a z kolei na tyle atrakcyjna, jeśli chodzi o brzmienie głosu i to, co wyczynia na gitarze, że chciałbym teraz przez chwileczkę zatrzymać się właśnie przy Junior Mac, przy Juniorze Macu i zaproponować nagranie organizmu muzycznego o nazwie Heritage Blues Orchestra. To jest w zasadzie trio wspomagane też przez innych artystów. Trio składające się z wokalistki Chaney Sims, śpiewającego gitarzysty Billa Simsa Juniora i właśnie z Juniora Maca. Świetna płyta, nawiązująca bardzo do bluesowych korzeni, ale zrealizowana w sposób bardzo współczesny. Heritage Blues Orchestra. Jedyna płyta wydana w 2012 roku. I właśnie z tego albumu posłuchamy jednego z pomnikowych bluesów Roberta Johnsona, Catfish Blues.

Wracam teraz raz jeszcze do J-Mo i jego jazz bandu, do którego realizacji koncertowych i nagraniowych zapraszał J-Mo innego perkusistę The Allman Brothers Band, czyli Marka Quinonesa. To specjalista od perkusjonaliów, przede wszystkim związanych z brzmieniami latynoskimi. Pamiętajmy bowiem, że w tej podstawowej instrumentacji The Allman Brothers Band były trzy zestawy perkusyjne. Butch Trax był tym, który nadawał podstawowy rytm. J-Mo robił głównie ozdobniki, takie troszkę jazzujące. No a właśnie Mark Quinones dodawał do tego jeszcze dodatkowe koronki, które towarzyszyły brzmieniom gitar. Warren Haynes także korzystał ze współpracy z Quinonesem wtedy, kiedy nagrywał własne płyty. Oto z albumu Ashes and Dust z 2015 roku, zrealizowanego pod firmą Warrena Haynesa, utwór zatytułowany Spots of Time, w którym daje o sobie znać artyzm mistrza perkusjonaliów.

Obok Warrena Haynesa najbardziej czynnym byłym członkiem The Allman Brothers Band jest niewątpliwie wspomniany już Derek Trax. To nazwisko zresztą jest bardzo związane przecież z historią The Allman Brothers Band, ponieważ jego wuj Butch Trax był od początku wspólnie z Jamie'ą podstawą sekcji rytmicznej The Allman Brothers Band. Derek Trax ma też młodszego brata, Dwayna Traxa, który podobnie jak z kolei jego wuj jest też perkusistą. Posłuchajmy, jak obaj bracia spełniają się we wspólnym graniu, a to jest utwór pochodzący z płyty The Derek Trax Band zatytułowanej Already Free. I to jest nagranie tytułowe z tego albumu.

Nieżyjący już drugi gitarzysta i wokalista zespołu Widespread Panic, John Bell, też bywał zapraszany przez The Allman Brothers Band do wspólnego grania. Także wtedy, kiedy The Allman Brothers grywali swoje słynne koncerty w Beacon Theatre w Nowym Jorku. Zagrał z nimi coś z repertuaru Widespread Panic, czyli utwór zatytułowany And It Stoned Me. Oto właśnie John Bell, zresztą także z kolegą z Widespread Panic, czyli z Jimmym Herringiem i The Allman Brothers Band, podczas koncertu w 2009 roku w Beacon Theatre.

0: To spotkanie z muzyką The Allman Brothers Band chciałbym zakończyć czymś bardzo wzruszającym, czyli ostatnim nagraniem, jakiego zespół dokonał w historii. Odbyło się to podczas finałowego koncertu w Beacon Theatre 28 października 2014 roku. Świadomie zachowałem w tym nagraniu długi, bo ponad 3-minutowy wstęp mówiony, ale to, co mówią ci, którzy od początku byli z zespołem, czyli Greg Allman, Butch Trax i J-Mo, brzmi tak, jak ich muzyka. No a potem do tych wypowiedzi dołączają utwór, który zamyka koncert. Tytuł tego utworu Trouble No More. To jest jednocześnie wspomnienie tego, że Trouble No More było pierwszym wykonanym i nagranym przez The Allman Brothers Band utworem w 1969 roku. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki. A po Trouble No More będzie jeszcze bonus dla wytrzymałych słuchaczek i słuchaczy, czyli ponad 17-minutowa wersja Le Brer in A Minor w koncertowej wersji z Beacon Theatre z 2009 roku. I zapraszam bardzo do wysłuchania tego bonusa.
1: A few years ago, just a few years ago, I was called to come and meet these guys in Jacksonville, Florida. It was kind of like a little stiff in the room until one of them handed me a lyric sheet and said, sing. And this is about 3:30 in the afternoon in Jacksonville, Florida. March 26th, 1969. Never did we have any idea it would come to this.

0: Jimmy Harry on the guitar.
1: Thank you.
2: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Wracam teraz do historii, do okoliczności związanych z amerykańskim Women's History Month. Z tej okazji zasłużona chicagowska wytwórnia Delmark skompilowała album o tym właśnie tytule Women's History Month, na który złożyły się nagrania kobiet. Kobiet związanych z chicagowskim bluesem. I są to głównie artystki nienależące do grona tych z pierwszych stron magazynów bluesowych. Nie usłyszymy więc w tej audycji ani Coco Taylor, ani Bonnie Raitt, ani Susan Tedeschi, ale z całą pewnością będą to głosy pełne ekspresji i pełne bluesowego żaru, no i w sumie będą to bardzo przyzwoite, o czym przekonała nas przed chwileczką Demetria Taylor. A teraz wystąpi Karen Carroll, również związana z chicagowskim bluesem. Usłyszymy ją w nagraniu, które no, jest jakże bliskie temu cyklowi, bielszemu odcieniowi bluesa, bo nosi ono tytuł Help Me. To jest kompozycja Sonnego Boya Williamsona, która przecież w wykonaniu zespołu Wigwam rozbrzmiewa zawsze na początku każdej z naszych audycji. Oto wersja Help Me w wykonaniu Karen Carroll.

Kolejna wykonawczyni należy do tych chyba najmniej znanych. Występowała jako Queen Sylvia Embry. Urodziła się w 1941 roku, umarła w 1992 i była oczywiście związana z bluesem chicagowskim. To jest jeden z nielicznych przypadków chicagowskiego bluesa, kiedy wokalistka bluesowa gra jednocześnie na basie. A ona właśnie w latach 70. i 80. wypełniała swoją basową gitarą i swoim głosem chicagowską bluesową rzeczywistość. Oto Queen Sylvia Embry w nagraniu I Wonder Why.

Usłyszą Państwo teraz śpiewającą perkusistkę, czyli Cheryl Youngblood. Oczywiście też związana z chicagowskim bluesem. Nagranie, które usłyszymy, to jej własna kompozycja zatytułowana Red Hot Women in Blues. Dodatkową atrakcją jest udział kolejnej kobiety w tym nagraniu, bo usłyszymy tu gitarzystkę Joanne Connor.

Big Time Sarah. Ta chicagowska wokalistka naprawdę nazywała się Sarah Streeter i w latach 60. i 70. należała do podstawowego zestawu artystów i artystek nagrywających dla słynnej chicagowskiej wytwórni Delmark. Przez wiele lat współpracowała z Magic Slimem, no ale nagrywała także własne utwory. Żyła w latach 1953-2015. Usłyszymy w jej wykonaniu słynną kompozycję Williego Dixona, ale przystosowaną do własnych potrzeb wykonawczych przez Big Time Sarah, bowiem tytuł tego nagrania brzmi Hoochie Coochie Woman.

Sharon Lewis wystąpi teraz, charyzmatyczna wokalistka bluesowa z Chicago, chociaż współpracowała i największe sukcesy zdobywała z zespołem, który nosił nazwę Texas Fire. Jej album The Real Deal to główna pozycja w jej dyskografii i oto tytułowe nagranie z tej właśnie płyty. Sharon Lewis, The Real Deal.

jedną z najstarszych chicagowskich śpiewaczek bluesowych uwzględnionych w tym właśnie zestawie jest Bonnie Lee. Urodzona 1931, zmarła 2006. Swoim głosem ubarwiała występy i nagrania Muddy'ego Watersa i Magic Slima. Jednym z jej najbardziej znanych nagrań jest słynna kompozycja Little Willie'ego Johna zatytułowana Need Your Love So Bad. Oto Bonnie Lee.

Gloria Hardiman, która za chwilę wystąpi, należy do tych mniej znanych chicagowskich wokalistek, co nie znaczy, że nie zasługuje na to, by uwzględnić ją w tym zestawie śpiewających pań. I oto ona w towarzystwie znakomitości chicagowskiego bluesa, czyli Steve'a Freunda na gitarze, Kena Sajdaka na fortepianie i Ediego Turnera na perkusji, zaprezentuje się w nagraniu You Got Me Where You Want Me, Gloria Hardiman.

Shirley Johnson to też artystka, która należała do ulubienic właścicieli wytwórni Delmarte Records. Żyła w latach 1953-2021 i choć urodzona była w Virginii, to jej cała kariera związana była z Chicago i w takiej też stylistyce chicagowskiego bluesa utrzymane jest i to nagranie z Shirley Johnson w utworze You're Reckless.

zestaw śpiewających blues kobiet z Chicago, przygotowany przez wytwórnię Delmark, zawiera też nagranie mało u nas znanej wokalistki, która występowała jako Grana Louise. Oto jej własna kompozycja zatytułowana Lead Foot.

0: play.
1: Prawdziwą nestorką w tym zestawie śpiewających kobiet bluesa z Chicago jest Blue Lou Barker. Naprawdę nazywała się Louise Dupont Barker, a w koncertach i w nagraniach zazwyczaj towarzyszy